0: FM 80.2 MHz.
1: A twórcza na udział. Wysoszy leriami, filozą zarazu. Watson Panasi.